Waka. Una mandi chakwa tena kuje waka. Tafuna manje isakwa tena kuje waka waka.